Sława Jezusu Chrystu. Dziś środa, 2 września 2026 roku. Wybiła godzina 16, a to oznacza, że rozpoczynamy nadawanie dzisiejszej audycji Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przed mikrofonem wita się z Państwem ksiądz Grzegorz Wasiluk.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja. Nadszedł czas, aby zaznajomić się z programem dzisiejszej audycji. Już za chwilę na antenie stałe punkty, takie jak kalendarium, fragmenty czytań z Pisma Świętego oraz komentarz do czytań, który przedstawi nam ojciec Mateusz Kiczko. Następnie około godziny 16:40 audycja Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie. Punktualnie o 17:00 rozpoczną się wiadomości Radia Ortodoksja. Po wysłuchaniu informacji zapoznamy się z żywotami świętych oraz z odcinkiem audycji Lecha Pileckiego. O godzinie 18:00 pomodlimy się słowami akatystu ku czci Matki Bożej w jej turkowickiej ikonie. O 19:10 wysłuchamy wykładu Włodyki Andrzeja o wychowaniu w rodzinie. Godzina 20:00 to wieczorne wydanie wiadomości, po których relacja z rozpoczęcia roku szkolnego w Cerkwi Świętego Ducha na Antoniuku. Na zakończenie dzisiejszej audycji czekają nas jeszcze modlitwy wieczorne. Zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami.

0: kalendarium.
1: Według starego stylu jest dziś 20 sierpnia. Cerkiew wspomina ostatniego sędziego narodu izraelskiego, proroka Samuela, oraz dwóch nowotestamentowych świętych z IV wieku, męczenników Sewera i Memnona Stracji.

Mamy również okres święta zaśnięcia Bogu Rodzicy, w którym śpiewa się teksty liturgiczne tego wydarzenia, a nabożeństwa sprawuje się w niebieskich szatach. Na środku cerkwi znajdować się może płaszczanica z wizerunkiem Matki Bożej, chyba że odbył się obrzęd pogrzebu Bogu Rodzicy. Niesamowicie ciekawe nabożeństwo, którego fragmentu wysłuchajmy.

0: Były to tropariony po nieporocznych śpiewane podczas jutrzni z obrzędem pogrzebu Bogu Rodzicy. Stworzone są one na wzór tych niedzielnych, poświęconych zmartwychwstaniu Chrystusa. Wziął On swą Matkę do siebie wraz z ciałem, w związku z tym jej zmartwychwstanie już się dokonało. My musimy na nie poczekać do momentu paruzji. Ale by zmartwychwstać do życia wiecznego, powinniśmy z całego serca tego chcieć i zaufać Bogu, choćby poprzez zachowywanie Jego słowa. I w związku z tym zapraszamy do wysłuchania dzisiejszych czytań z Nowego Testamentu. A będzie to fragment drugiego listu do Koryntian, rozdział 13, wersety 3-13 i Ewangelii według świętego Mateusza, rozdziału 4, wersety 35-41. Bądźmy uważni.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, przecież szukacie dowodu, że we mnie mówi Chrystus, który wobec was nie jest słaby, lecz mocny jest w was. Albowiem nawet jeśli ukrzyżowany został w słabości, to żyje z mocy Bożej. Także i my słabi jesteśmy w Nim, lecz żyć będziemy z Nim z mocy Bożej, która jest w was. Siebie samych wypróbujcie, czy jesteście w wierze, siebie samych doświadczajcie. Czy nie poznaliście siebie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba, że nie sprostaliście tej próbie. A mam nadzieję, że wiecie, iż my nie jesteśmy niewypróbowani. Modlimy się do Boga, abyśmy nie uczynili wam żadnego zła, nie po to, żebyśmy to my pokazali się, jako abyście to wy czynili dobro, a my byśmy byli jak niewypróbowani. Albowiem niczego nie możemy czynić przeciwko prawdzie, lecz dla prawdy. Cieszymy się bowiem, kiedy my jesteśmy słabi, a wy mocni jesteście. Oto się i modlimy o waszą doskonałość. Dlatego piszę to, będąc nieobecny wśród was, abym, kiedy przyjdę, nie postępował surowo mocą władzy, którą dał mi Pan dla budowania, a nie burzenia. A wreszcie, bracia, radujcie się, doskonalcie się, pokrzepiajcie się, to samo myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrawiajcie jedni drugich świętym pocałunkiem, pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i miłość Boga i Ojca i społeczność Świętego Ducha z wami wszystkimi.

Rzecze Pan swoim uczniom, przeprawmy się na drugi brzeg. I odprawiwszy rzeszę, odpływają z nim, tak jak był w łodzi, bez niczego, a inne łodzie w ślad za nim. Wtem zerwała się gwałtowna wichura, wdzierały się do łodzi tak potężne fale, że zaczęła się szybko napełniać. On tymczasem spał na rufie z głową na poduszce. Budzą go mówiąc, nauczycielu, nic cię nie obchodzi, że giniemy? Powstawszy zgromił wichurę i nakazał morzu, milcz, przestań. I ustał wiatr i nastała cisza wielka. Czemu się tak boicie? Zapytał ich. Wiary nie macie? A ich ogarnął wielki strach i mówili jeden do drugiego, któż to, że wiatr i morze są mu posłuszne?

0: Za nami czytania z Nowego Testamentu. Za chwilę ze słowem pouczenia zwróci się do nas ksiądz Mateusz Kiczko, dyrektor naszej rozgłośni.
1: Duchowe pouczenie.
2: Dzisiejszy fragment Ewangelii, drodzy bracia i siostry, opisuje nam przeprawę Jezusa Chrystusa na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego i opisuje nam, jak Jezus Chrystus uciszył burzę. Jezioro Galilejskie to miejsce znane, które często pojawia się w Ewangelii. To przy tym jeziorze Chrystus powołał pierwszych apostołów, przy tym jeziorze dokonywał licznych cudów i uzdrowień. Tam też po raz pierwszy wygłosił słowa najbardziej znanej dla wszystkich chrześcijan modlitwy Ojcze Nasz. I dziś ewangelista Marek opisuje jeszcze jeden cud, który miał tam miejsce. Apostołowie razem z Chrystusem opuścili ludzi i udali się na drugi brzeg jeziora Genezaret. I w trakcie, kiedy płynęli, rozpętała się burza. Musiała to być bardzo wielka burza, bo apostołowie, mimo że byli doświadczonymi rybakami, przestraszyli się bardzo. W tamtym czasie rybacy najczęściej łowili wieczorem albo w nocy, więc nie byli strachliwymi ludźmi. Tym razem było jednak inaczej. Apostołowie tak bardzo się przestraszyli, że nie potrafili poradzić sobie ze strachem. W tym czasie, jak opisuje ewangelista Marek, zmęczony spotkaniami z ludźmi Jezus Chrystus spał na rufie. I apostołowie z rozpaczą zwracają się do Niego takimi słowami: Mistrzu, czy naprawdę nie obchodzi Cię, co się dzieje, ponieważ giniemy? W tych słowach oprócz rozpaczy słychać też oburzenie uczniów. To nietypowe, żeby ktoś w ten sposób zwracał się do Zbawiciela. Pamiętamy podobne słowa w Ewangelii, kiedy Marta zwraca się do Chrystusa oburzona, że nie pośle Marii, aby jej pomagała w kuchni. Tam też było słychać oburzenie, że Chrystus nie interweniuje. Każdy z nas, drodzy bracia i siostry, na miejscu apostołów też poczułby strach. Na miejscu Marty też bylibyśmy źli, że siostra nie pomaga w przygotowaniach, a już biesiaduje z Chrystusem. Warto więc się zastanowić, dlaczego Chrystus nie reaguje w takich sprawach, a zachowuje się tak, jakby nic się nie stało. Święci ojcowie naszej cerkwi mówią, że Chrystus nie ingeruje, ponieważ chce pokazać swoim uczniom, że są rzeczy znacznie ważniejsze niż te, które się z nimi w tej chwili dzieją. Chce pokazać, że są to tylko przyziemne sprawy, a On przyszedł objawić im coś znacznie większego. Zwróćmy uwagę w dzisiejszej Ewangelii na słowa uczniów, którzy podczas burzy z rozgoryczeniem pytali Zbawiciela: czy naprawdę potrzebujesz, żebyśmy umarli? A Chrystus w jednej chwili zatrzymuje burzę kilkoma słowami, a potem zwraca się do nich z pytaniem: dlaczego się tak boisz i dlaczego nie masz wiary? Ten strach apostołów i te rozpaczliwe wołanie o pomoc świadczą o tym, że apostołowie bardzo bali się śmierci. Bali się, że ich łódź zmiecie burza i wszyscy razem zginą. W rzeczywistości Chrystus nie chciał, żeby łódź się rozbiła i na pewno by do tego nie dopuścił. Wiemy przecież, że Jezus Chrystus jest Bogiem i że może wszystko. Ale w tej sytuacji chciał pokazać apostołom, że nie przyszedł po to, aby po prostu dokonać cudów i ocalić ich przed burzą. Oczywiście ważne jest, aby zapobiec śmierci swoich uczniów, ale nie chodzi tutaj o śmierć fizyczną, ale chodzi o śmierć duchową. Chrystus przyszedł po to, aby uchronić człowieka od wiecznego potępienia, od wiecznej śmierci duchowej, a nie od śmierci cielesnej, bo każdy człowiek prędzej czy później umiera. Ale jeżeli śmierć ma nas doprowadzić do raju, to taka śmierć wcale nie jest czymś złym. I z drugiej strony, drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej Ewangelii Jezus objawia nam też swoją ludzką naturę. Chrystus jest spokojny nie tylko dlatego, że jest wcielonym Bogiem, ale jest spokojny o ludzkość, bo charakteryzuje go głębokie zaufanie do Boga i do Ojca. Pokazuje, że każdy człowiek powinien pokładać zaufanie w Bogu, nawet w takiej trudnej sytuacji. Osoba, która ufa Bogu, nie wpada w panikę, ponieważ wie, że jest w rękach Boga. Wie, że czasami życie nie jest proste, że czasami nie wszystko jest logiczne, tak jakbyśmy chcieli, ale taka osoba, która ufa Bogu, zawsze pamięta, że nie jest samotna i że Bóg ma ją w swojej opiece. My też, drodzy bracia i siostry, pokładajmy nadzieję i zaufanie w Jezusie Chrystusie, ufajmy Mu i bądźmy wierni w każdej minucie naszego życia. Amen.

Dziękujemy ojcu Mateuszowi za wygłoszenie kazania. Posłuchajmy teraz trochę muzyki cerkiewnej, a dokładniej tekstów liturgicznych Święta Zaśnięcia Bogu Rodzicy.

0: Zapraszamy do wysłuchania nowego odcinka audycji Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie. Jest to program, w którym prowadząca opowiada nam o interesujących wydarzeniach i inicjatywach w województwie podlaskim.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Dzień dobry Państwu. Witam w 20. odcinku Ciekawego Podlasia 2026. Z racji naszego jubileuszowego spotkania poruszymy dzisiaj temat bardzo ważny, temat bardzo na czasie i bardzo wpisujący się w kalendarz kulturowy najbliższego weekendu województwa podlaskiego. Początek września to dobry moment, by zatrzymać się na chwilę i porozmawiać o zdrowiu psychicznym. Szczególnie teraz, gdy dzieci i młodzież wracają do szkół, a wraz z nowym rokiem szkolnym pojawiają się nowe wyzwania, emocje, oczekiwania, no i niestety musimy powiedzieć to głośno, ale często też presja. To także dobry czas, by przypomnieć sobie, że troska o zdrowie psychiczne nie powinna zaczynać się dopiero wtedy, gdy pojawia się kryzys. Powinna być częścią naszej codzienności. Tak samo jak dbanie o zdrowie fizyczne. Zdrowie psychiczne przez długi czas pozostawało tematem, o którym mówiło się mniej chętnie niż o zdrowiu fizycznym. Dzisiaj całe szczęście, coraz częściej rozumiemy jednak, że nie da się mówić o zdrowiu człowieka bez uwzględnienia jego psychiki. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie psychiczne jako stan dobrostanu, który pozwala człowiekowi radzić sobie ze stresem codziennego życia, rozwijać swoje możliwości, pracować, uczyć się i budować relacje z innymi. Co ważne, zdrowie psychiczne nie oznacza po prostu braku choroby czy zaburzeń. Jest czymś znacznie szerszym i dotyczy każdego z nas. W codziennym życiu łatwo jednak zapomnieć o tym, że psychika, podobnie jak nasze ciało, potrzebuje odpoczynku, regeneracji i troski. Żyjemy w czasie nieustannego pośpiechu. Praca, obowiązki, terminy, wiadomości, media społecznościowe, presja osiągania kolejnych celów i przekonanie, że cały czas powinniśmy być aktywni, sprawiają, że zatrzymanie się zaczynamy traktować niemal jak stratę czasu. Tymczasem czas, w którym niczego nie produkujemy, może być właśnie tym, czego najbardziej potrzebujemy. Higiena zdrowia psychicznego nie musi oznaczać wielkich zmian w naszym życiu. To przede wszystkim codzienna uważność na własne potrzeby i sygnały, które wysyła nam organizm. Odpowiednia ilość snu, ruch, odpoczynek, zdrowe odżywianie, ograniczenie nadmiernego stresu, czas spędzony bez telefonu, ale również możliwość rozmowy z drugim człowiekiem. To są proste elementy, które pomagają nam dbać o nasz dobrostan. Światowa Organizacja Zdrowia WHO wskazuje wśród działań związanych z troską o własne zdrowie m.in. właśnie aktywność fizyczną, odpowiednią ilość snu oraz, co ważne, budowanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi ludźmi. Samoopieka nie zastępuje profesjonalnej pomocy medycznej, ale może być ważnym elementem dbania o zdrowie i zapobiegania jego pogorszeniu. Szczególne znaczenie mają przy tym relacje. Człowiek nie funkcjonuje w oderwaniu od innych ludzi. Rodzina, przyjaciele, partner, sąsiedzi, współpracownicy, czy po prostu ktoś, z kim możemy szczerze porozmawiać, tworzą sieć, która może dawać poczucie bezpieczeństwa i przynależności. W świecie, w którym coraz więcej kontaktów przynosi się do przestrzeni cyfrowej, szczególnie ważne stają się prawdziwe i uważne spotkania. Czasem najprostszą formą troski o zdrowie psychiczne może być właśnie wspólna kawa, spacer, rozmowa przy stole, albo nawet i telefon do kogoś, z kim dawno nie rozmawialiśmy. Ale ważne, by ta rozmowa była szczera, uważna i skupiona na wzajemnych potrzebach. Równie ważna jest jednak relacja, którą mamy sami ze sobą. Zatrzymanie się oznacza również zadanie sobie pytania, jak naprawdę się czuję. Czy jestem zmęczony, czy tylko próbuję to zmęczenie zagłuszyć kolejnym zadaniem? Czy mam przestrzeń na odpoczynek? Czy potrafię powiedzieć nie, kiedy przekraczane są moje granice? Czy pozwalam sobie przeżywać trudne emocje, czy też natychmiast próbuję je ukryć? Taka uważność nie jest egoizmem. Jest jednym z fundamentów dbania o siebie. Nie możemy nieustannie wymagać od siebie siły, produktywności i gotowości do działania, a jednocześnie ignorować własne potrzeby. Ważnym elementem troski o zdrowie psychiczne jest również umiejętność rozpoznania momentu, w którym potrzebujemy pomocy. Tak samo jak z bólem fizycznym nie zawsze możemy poradzić sobie sami, tak samo kryzys psychiczny nie powinien być traktowany jako dowód słabości. Skorzystanie z pomocy psychologa, psychoterapeuty czy psychiatry nie oznacza porażki. Oznacza dostrzeżenie problemu i podjęcie działania. Zdrowie psychiczne jest częścią zdrowia, a zaburzenia psychiczne są problemami zdrowotnymi, które, podobnie jak wiele chorób somatycznych, wymagają odpowiedniej diagnozy, leczenia i wsparcia. WHO podkreśla przy tym, że każdy człowiek może w pewnym momencie życia doświadczyć pogorszenia zdrowia psychicznego. I właśnie tutaj pojawia się również pewien problem stereotypów. Przez lata zdrowie psychiczne obrosło mitami, uproszczeniami i krzywdzącymi określeniami. Osoba korzystająca z pomocy psychiatrycznej bywa często przedstawiana jako słaba, niestabilna, niebezpieczna czy inna. Choroba psychiczna bywa natomiast traktowana jak cecha charakteru, a nie jako problem zdrowotny. Tymczasem badania i opracowania dotyczące stygmatyzacji pokazują, że osoby doświadczające chorób i zaburzeń psychicznych muszą często mierzyć się nie tylko z samymi objawami, lecz także ze stereotypami i społecznym niezrozumieniem. Taka stygmatyzacja może prowadzić również do autostygmatyzacji, sytuacji, w której człowiek zaczyna sam wierzyć w negatywne przekonania dotyczące osób z problemami psychicznymi i odnosić je sam do siebie. Stereotypy mogą wydawać się niegroźne, szczególnie kiedy są wypowiadane w formie żartu. W rzeczywistości jednak język ma ogromne znaczenie, a słowa naprawdę bardzo dużo ważą. To, co powtarzamy wielokrotnie, wpływa na sposób, w jaki postrzegamy określone osoby czy miejsca. Dlatego warto zastanowić się również nad stereotypem, który szczególnie mocno zakorzenił się u nas lokalnie, na Podlasiu. Stereotypem choroszczy jako synonimu choroby psychicznej. W potocznych rozmowach wciąż można usłyszeć żartobliwe „jego to trzeba wysłać do choroszczy” czy podobne określenia. Dla jednych jest to tylko niewinny żart, element lokalnego języka czy memu. Dla innych może jednak oznaczać utrwalenie przekonania, że szpital psychiatryczny jest miejscem wstydliwym, a osoba, która do niego trafia, zasługuje na ośmieszenie. Problem nie tkwi więc w samym poczuciu humoru, ale w tym, co przez lata zostało za jego pomocą utrwalone. Choroszcz jest przecież przede wszystkim miejscowością. I to piękną miejscowością, niezwykle urokliwą i malowniczo położoną. A znajdujący się w niej samodzielny, publiczny, psychiatryczny zakład opieki zdrowotnej imienia doktora Stanisława Deresza jest placówką medyczną zajmującą się leczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi i chorobami neurologicznymi. Szpital zapewnia m.in. opiekę oddziałów stacjonarnych, zespołów dziennych oraz poradni zdrowia psychicznego. Sam w swojej misji wskazuje potrzebę przełamywania obaw przed kontaktem z psychiatrą czy psychologiem. Dlatego szczególnie interesująca jest inicjatywa, która próbuje spojrzeć na to miejsce z zupełnie innej perspektywy. Już w najbliższą niedzielę, 6 września na terenie szpitala psychiatrycznego w Choroszczy odbędzie się Salon Ambientu organizowany przez twórców Up to Date Festival i fundację Don't Worry Be Yourself. Muzyka ambientowa stanie się tutaj pretekstem do zatrzymania się, wyciszenia i refleksji, ale również do rozmowy o zdrowiu psychicznym. W programie znalazły się koncerty, rozmowy ze specjalistami, spacer po terenie szpitala oraz działania mające pomóc oswoić miejsce, które przez lata funkcjonowało w społecznej świadomości przede wszystkim poprzez stereotypy. To symboliczne połączenie muzyki, zatrzymania i rozmowy wydaje się szczególnie trafne. Salon Ambientu nie próbuje udowodnić, że muzyka zastąpi terapię czy leczenie. Chodzi raczej o stworzenie przestrzeni, w której można na chwilę zwolnić i jednocześnie zobaczyć człowieka oraz miejsce stojące za słowami, które tak łatwo wypowiadamy w żartach. Sam ambient to gatunek eksperymentalnej muzyki elektronicznej, który skupia się na atmosferze, barwie dźwięku i przestrzeni zamiast na tradycyjnej melodii czy rytmie. Brak w niej tradycyjnej linii melodycznej. Zamiast tego utwory buduje się za pomocą plam dźwiękowych i powolnych zmian tekstury. Teraz, o ile Państwo możecie, usiądźcie wygodnie, wsłuchajcie się we fragment flagowego przykładu muzyki ambientowej. Na naszej antenie utwór pod tytułem Weightless.

0: Za nami utwór pod tytułem Weightless, czyli flagowy przykład muzyki ambientowej. Wydarzenie pod tytułem Salon Ambientu, organizowane przez twórców Up to Date Festival i fundację Don't Worry Be Yourself, ma otworzyć bramę szpitala również w sensie symbolicznym. Zaprosić ludzi do środka i pokazać, że za stereotypem choroszczy znajduje się realna placówka medyczna, pracownicy, pacjenci i ich rodziny, historie i doświadczenia. Zaplanowane są koncerty, rozmowy o zdrowiu psychicznym, spotkania ze specjalistami, spacer po terenie placówki i akcja wysyłania pocztówek. To wszystko ma nie tylko dać słuchaczom chwilę wytchnienia, ale też zachęcić do spojrzenia na choroszcz i psychiatrię z innej perspektywy. Tak jak wspomniałam, podczas Salonu Ambientu odbędą się rozmowy ze specjalistami ze szpitala. Uczestnicy dowiedzą się m.in., gdzie i kiedy szukać pomocy psychiatrycznej i psychologicznej oraz jak reagować w sytuacji kryzysu. Choroby psychiczne są takimi samymi chorobami jak choroby ortopedyczne czy chirurgiczne, tylko tych drugich często nie widać, mówi Andrzej Szewczuk, dyrektor szpitala psychiatrycznego w Choroszczy, dodając, że to żaden wstyd zapytać, jak dalej żyć. Organizatorzy wydarzenia chcą, by uczestnicy nie tylko posłuchali muzyki, ale również poznali miejsce, które dla wielu osób wciąż funkcjonuje przede wszystkim jako stereotyp. Z tej też okazji na godzinie 14, jeszcze przed rozpoczęciem koncertów, odbędzie się spacer po terenie szpitala. Uczestnicy poznają historię i ciekawostki związane z placówką. Podczas wydarzenia będzie można również wziąć udział w akcji Wyślij pocztówkę z Choroszczy. Organizatorzy przygotowali około 2000 bezpłatnych kartek, które będzie można wysłać w dowolne miejsce. Akcja nawiązuje do wcześniejszej inicjatywy Wyślij pocztówkę dla babci i ma w prosty sposób zachęcać do rozmowy o choroszczy, szpitalu i zdrowiu psychicznym. W miarę możliwości w akcję będą mogli włączyć się również pacjenci placówki. Salon Ambientu w Choroszczy odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 6 września w godzinach 15-21 na terenie Szpitala Psychiatrycznego imienia doktora Stanisława Deresza. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Głównym organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno-Społeczne, które od lat stoi za organizacją Up to Date Festival. Partnerami są Fundacja Don't Worry Be Yourself oraz Szpital Psychiatryczny w Choroszczy. Partnerem strategicznym jest Województwo Podlaskie, a wydarzenie odbywa się również przy wsparciu gminy Choroszcz. Salon Ambientu otrzymał także dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Drodzy słuchacze, być może właśnie takich momentów, takich spotkań i takich akcji potrzebujemy dziś najbardziej. Nie kolejnego bodźca, nie kolejnego zadania do wykonania, ale chwili zatrzymania, rozmowy z drugim człowiekiem, czasu z rodziną, spaceru bez telefonu, muzyki, której można po prostu posłuchać i przede wszystkim uważności na własne emocje. Dbanie o zdrowie psychiczne zaczyna się bowiem nie dopiero wtedy, kiedy pojawia się poważny kryzys. Zaczyna się znacznie wcześniej, od dostrzeżenia siebie, swoich potrzeb i ludzi, którzy są obok. A jeśli przy okazji nauczymy się ostrożnie używać słów i przestaniemy robić żarty z czyjegoś cierpienia, być może zrobimy kolejny ważny krok. Od stereotypu do zrozumienia. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Dbajcie o siebie. Do usłyszenia.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Za nami odcinek audycji Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Dziś w kalendarzu 2 września 2026 roku. Przed mikrofonem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego

dziennego w Radiu Ortodoksja. A dziś w wiadomościach usłyszycie o molebnie z okazji rozpoczęcia roku szkolnego z udziałem podlaskiej kurator oświaty, kanonizacji nowych świętych w Konstantynopolu i ofercie pielgrzymkowej do Ilickiej parafii. Trzydziestego sierpnia w białostockiej katedrze świętego Mikołaja Cudotwórcy sprawowany był molebień przed rozpoczęciem nauki w szkole. Nabożeństwu przewodniczył jego ekscelencja najprzewielebniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański. Podczas nabożeństwa wznoszone były modlitwy, by Bóg włożył w serca uczniów początki mądrości i bojaźni Bożej, by oświecono ich mądrością i wzrostem ku chwale Bożej, by swoją mądrością, życiem cnotliwym i trwaniem wierzy prawosławnej byli radością i pociechą dla swoich rodziców oraz umocnieniem świętej cerkwi. Podczas nabożeństwa w katedrze obecni byli między innymi zastępca prezydenta Białegostoku Marek Masalski, podlaska kurator oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz uczniowie wraz z rodzicami. Dwudziestego sierpnia w katedrze Patriarchatu Konstantynopola na Fanarze odbyły się uroczystości kanonizacyjne sześciu nowych świętych, mnichów ze świętej góry Athos. Są to hieromnich Nifon, mnich Nektarios Protopsaltis, hieromnich Dionizjusz z Kolitsu, hieromnich Petroniusz, hieromnich Tichon, mnich Georgios, znany jako Hadzi Georgis. Większość świętych jest pochodzenia rumuńskiego i żyła w XX wieku. Parafia pod wezwaniem świętego proroka Eliasza w Białymstoku organizuje pielgrzymkę autokarową do Gorlic, by pomodlić się i pokłonić relikwiom świętego męczennika Maksyma Gorlickiego oraz uczestniczyć w obchodach setnej rocznicy powrotu Łemków do świętego prawosławia. Wyjazd w dniu 5 września w sobotę o godzinie 7, powrót w dniu 6 września w niedzielę w godzinach wieczornych. Zapisy w parafii świętego proroka Eliasza na Dojlidach.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja. Za chwilę zapoznamy się z żywotami świętych oraz z odcinkiem audycji Lecha Bieleckiego. O godzinie 18 pomodlimy się słowami akatystu ku czci Matki Bożej w jej turkowickiej ikonie. O 19.10 wysłuchamy wykładu Włodyki Andrzeja o wychowaniu w rodzinie. Godzina 20 to wieczorne wydanie wiadomości, po których relacja z rozpoczęcia roku szkolnego w Cerkwi Świętego Ducha na Antoniuku. Na zakończenie dzisiejszej audycji czekają nas jeszcze modlitwy wieczorne. Zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami.

Według starego stylu jest dziś 20 sierpnia. Cerkiew wspomina dziś ostatniego sędziego narodu izraelskiego, proroka Samuela oraz dwóch nowotestamentowych świętych z IV wieku, męczenników Sewera i Memnona z Tracji. Wysłuchajmy żywotów tych czcigodnych wyznawców.

świętego proroka Samuela. Święty prorok Samuel pochodził z Ramataim, miasta w okolicy Efraima. Jego matka Anna, jedna z dwóch żon Elkany, była bezdzietna i musiała znosić zniewagi swojej rywalki, gdy corocznie chodzili do świątyni w Shilo, żeby złożyć tam ofiarę. Bóg usłyszał jej modlitwy i dała ona życie synowi, którego nazwała Samuelem, co znaczy Bóg usłyszał. Gdy chłopca odstawiono od piersi, poświęcono go Bogu. Matka powierzyła go kapłanowi Helemu w Shilo, żeby Samuel w świątyni przed Arką Przymierza służył Bogu przez wszystkie dni swojego życia. Samuel rozwijał się cieleśnie i duchowo przed obliczem Bożym. Każdego roku matka przynosiła mu mały płaszcz, który sama robiła dla niego. Częste rozmowy z kapłanami i pobożnymi ludźmi pozwoliły Samuelowi nauczyć się prawa mojżeszowego, wolnego od wszelkich wpływów ze strony pogańskich kultów, które demoralizowały lud od niedawna mieszkający w ziemi Kanaanu. W tamtych czasach odstępstwa od wiary rzadko się zdarzało, żeby Bóg się objawiał i widzenia rzadko miały miejsce. Pewnego dnia 12-letni Samuel położył się do snu w świątyni, w miejscu, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Chłopiec usłyszał głos, który wzywał go po imieniu. Myśląc, że wzywa go kapłan Heli, podbiegł do jego łoża, ale kapłan odprawił chłopca z powrotem do łóżka. Gdy wezwanie się powtórzyło, Heli zrozumiał, że to głos Boży i przykazał chłopcu, by odpowiedział: mów, Panie, bowiem słucha Twój sługa. Gdy tylko Samuel tak odpowiedział, stanął przed nim niewidzialnie Bóg i powiedział, że zamierza ukarać ród Helego za niegodne zachowanie jego synów, którzy zabierali dla siebie to, co lud przynosił na całopalną ofiarę Bogu. Rano, w odpowiedzi na nalegania Helego, chłopiec opowiedział wszystko, co Bóg mu objawił i niczego nie ukrył. Później Bóg nadal objawiał się Samuelowi, a cały lud Izraela uznał go za proroka, nazywając widzącym i czcił słowo proroka jak słowo samego Boga. Gdy synowie Helego całkowicie się zdeprawowali, dosięgła ich kara Boża. Po tym jak Filistyni zadali Izraelowi wielką klęskę, Żydzi posłali po Arkę, którą wojsko powitało głośnymi okrzykami. Wrogowie przerazili się, ale zamiast uciekać, rzucili się naprzód z wielką rozpaczą. 30 000 Żydów padło w bitwie i Filistyni zabrali Arkę Przymierza. Jeden z ocalałych przybiegł do Shilo z wiadomością o ogromnej klęsce. Znalazł starego kapłana Helego, który miał wtedy 98 lat, i siedział zatrwożony na progu swego domu. Gdy powiedziano mu, że synowie zginęli w bitwie, a Arkę zabrano, Heli na wieść o Arce upadł nieszczęśliwie i umarł. Tymczasem Filistyni wnieśli Arkę do świątyni Boga Dagona. Następnego dnia ujrzeli jednak, że Bożek leży rozbity na ziemi. Ręka Boża spoczęła na ich narodzie i zostali ukarani naroślami na ciele. Po naradzie władcy filistyńscy postanowili zwrócić Arkę Izraelitom. Świątynia w Shilo była zniszczona i lud Izraela był pozbawiony centrum religijnego, więc przeniesiono Arkę Przymierza do domu Abinadaba, gdzie pozostawała przez 20 lat. Prorok Samuel został następcą kapłana Helego i sędzią Izraela, to znaczy najwyższym przywódcą, którego obowiązkiem było kierowanie ludem będącym pod filistyńskim jarzmem. Samuel rozpoczął dzieło duchownego odrodzenia, wzywając cały kraj do pokuty, do przestrzegania prawa i odmowy czczenia Baala i Asztarte. Skierujcie wasze serca ku Panu, a wybawi was z rąk Filistynów.
Takie było zadanie jego rządów. Zwołał wielkie zgromadzenie ludów Mizpa, podczas którego Izraelici pościli i publicznie wyznali swoją winę przed Bogiem, a prorok modlił się o ich zbawienie. Filistyni, dowiedziawszy się o zgromadzeniu Izraelitów, napadli na nich. Wtedy prorok na prośbę ludu złożył baranka w ofierze całopalnej i wezwał do Pana. A Bóg natychmiast odpowiedział gromem na niebie. Filistyni, ogarnięci przerażeniem, zostali rozbici, a Izraelici znowu odzyskali tereny zagarnięte przez wrogów. Po zawarciu pokoju Samuel nadal sprawował sądy nad Izraelem w Rama, gdzie zbudował ołtarz. Corocznie objeżdżał kraj, żeby rozwiązywać spory i wzywać naród do pobożności i przestrzegania prawa. Zestarzawszy się, Samuel przekazał swoje obowiązki synom, Joelowi i Abiaszowi, których ustanowił sędziami. Okazali się oni jednak niegodnymi swego ojca, przyjmowali podarunki i wypaczali prawo. Starsi Izraela przyszli do Samuela do Ramy ze skargą i poprosili, aby ustanowił dla nich króla, jak u innych narodów, żeby ich sądził. A Pan rzekł do Samuela: wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz mnie odrzucają jako króla nad sobą. Wtedy sędzia uroczyście ogłosił, że z ustanowieniem królewskiej władzy stracą daną im przez Boga wolność. A przecież Izraelici są jedynym narodem, którego królem i wodzem jest sam Stwórca. Potem Bóg posłał Samuela do Saula, syna Kisza, z pokolenia Benjamina, wspaniałego żołnierza, który przewyższał wszystkich mężczyzn swego narodu pięknem i odwagą. Samuel wylał na jego głowę olej i oznajmił, że Bóg wybrał go na wodza Izraela i wybawiciela od wrogów. Wkrótce wspaniałe zwycięstwo nad Amonitami potwierdziło jego Boże wybraństwo, a rozradowany naród ogłosił Saula królem w Gilgal. Samuel ogłosił, że odtąd kończy swoją posługę i zostawia na czele narodu króla, a sam oddaje się od tej chwili modlitwie i pouczaniu. Prorok wezwał wszystkich, żeby byli wierni Bogu i Jego pomazańcowi. Aby potwierdzić swoje słowa, pomodlił się i sprowadził z nieba deszcz, chociaż niebo byłoby chmurne. Saul rozpoczął wojnę z Filistynami, w tym czasie gdy znalazł się w trudnej sytuacji, a Samuel spóźniał się z przyjściem i wsparciem, a wojsko gotowe było uciec, król sam złożył ofiarę całopalną, nadużywając swoich uprawnień i uzurpując sobie obowiązki kapłańskie. Kończył składanie ofiary, gdy nagle pojawił się Samuel. Człowiek Boży odrzucił wszelkie wyjaśnienia Saula i powiedział, że skoro postanowił działać samodzielnie i nie przestrzegał prawa Bożego, królestwo zostanie mu zabrane. Saul, daleki od pokutowania, z uporem trwał w swojej pysze. Innym razem, przygotowując się do walki, przepędził kapłana, którego wezwano, żeby modlił się do Boga, i zaczął bitwę. Saul rozpoczął działania wojenne we wszystkich kierunkach. Przeciwko Moabitom, Ammonitom, przeciwko Edomitom, Amalekitom i Filistynom. I dzięki swojej odwadze wyzwolił Izrael. Jednak zwycięstwa te były nieczyste, ponieważ u ich podstaw leżały ludzkie wysiłki. Wyprawiwszy się przeciwko Amalekitom, na rozkaz Boga, który mówił przez Samuela, Saul odniósł nowe zwycięstwo. Zamiast jednak przekląć cały ten naród, oszczędził króla Agaga i większą część bydła, składając Bogu w ofierze jedynie małowartościowe zwierzęta. Znowu występując jako bezkompromisowy tłumacz woli Bożej, Samuel powiedział królowi, że to nowe nieposłuszeństwo spowoduje odsunięcie go od władzy.
W kilku słowach, wyjaśniając to, co głosił przez całe życie, Samuel powiedział do Saula: czyż milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość od tłuszczu baranów, bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana, odrzucił Cię On jako króla. Na próżno Saul błagał o przebaczenie. Samuel własnymi rękoma zabił Agaga i wrócił do Ramy. Gdy święty prorok opłakiwał los króla Saula, Bóg posłał go do Betlejem, do Jessego z pokolenia Judy, żeby w tajemnicy namaścił młodego i pięknego Dawida na króla Izraela. Duch Boży odstąpił od Saula i zawładnął nim zły duch. Król zaczął cierpieć na ataki szaleństwa. Właśnie w tym czasie Dawid wstąpił na służbę do niego jako giermek. Gdy króla opanowywał zły duch, Dawid uspokajał go grą na cytrze. Przychylność władcy sprawiła mu radość. Kiedy jednak Dawid odniósł wspaniałe zwycięstwa i wywołał zachwyt ludu, przywiązanie Saula zmieniło się w śmiertelną nienawiść. Dawid uciekł i znalazł schronienie w Rama u Samuela. Prorok Samuel zmarł wkrótce po tym w głębokiej starości, a cały naród izraelski zgromadził się w Rama, żeby go opłakiwać. Później czczono go jako jednego z wielkich starotestamentowych orędowników przed Bogiem, tak samo jak Mojżesza i Arona. Mojżesz i Aaron wśród jego kapłanów i Samuel wśród wzywających jego imienia wzywali Pana, a on ich wysłuchiwał. Za panowania cesarza Arkadiusza jego szczątki zostały uroczyście przeniesione z Palestyny do Konstantynopola. Początkowo złożono je w Hagia Sofia, a po 4 latach przeniesiono je do cerkwi, którą poświęcono ku jego czci, w dzielnicy Eudomon, w przedmieściu Konstantynopola.

wspomnienie świętych męczenników Sewera, Memnona Setnika i 38 męczenników z Tracji. Święty Sewer pochodził z rodziny pobożnych chrześcijan. Jego ojciec, Petroniusz, urodził się w Tracji, a matka Mygdonia, Sydi, w Pamfilii. Poznali wiarę chrześcijańską dzięki biskupowi Ksenofontowi, który został wychowany w tradycji sięgającej Jana Teologa. Aby ukryć się przed poganami, rodzina opuściła Pamfilię i osiadła w trackim mieście Filiopopolis, w ojczyźnie Petroniusza. Na krótko przed ich przybyciem postanowili wraz z Mygdonią znowu uciekać. Ich syn, Sewer, obdarzony przez Boga fizyczną siłą i bezprzykładną odwagą, postanowił jednak pozostać, żeby wyznać dobrą nowinę i stać się godnym korony męczeńskiej. Nocą w wizji stanął przed nim Chrystus i kazał rano udać się do wschodniej bramy miasta, gdzie powinno spełnić się jego pragnienie. Po przyjściu w to miejsce Sewer spotkał setnika o imieniu Memnon. Odprowadził żołnierza na bok, wytłumaczył mu wielką tajemnicę naszego zbawienia i przekonał, żeby wyrzekł się bezowocnego kultu idoli, aby w Chrystusie na nowo narodzić się dla życia wiecznego. Po krótkim czasie doniesiono na Sewera jako na głosiciela wiary i Apelian wezwał go na sąd. Ponieważ okazywał on niezłomność, urzędnik wydał go setnikowi Memnonowi, nie wiedząc, że przyjął on chrześcijaństwo. Gdy Sewer i Memnon zostali sami, pobudzali się wzajemnie do zniesienia wszelkich cierpień w imię Chrystusa. Następnego dnia stanęli przed sądem i obaj wyznali wiarę. Prokonsul wydał Memnona na męczeńską śmierć. W chwili, gdy święty oddawał ducha, rozległ się głos z nieba, błogosławiący męczennika na połączenie się z chórami świętych. Święty Sewer również został wydany na męki. Tak samo jak podczas torturowania Memnona, z nieba rozległ się głos podtrzymujący męczennika. Gdy usłyszeli to kaci, byli całkowicie oszołomieni. Podtrzymywali tortury, jednak ciało męczennika nie poddawało się ich wysiłkom. Nie mogąc już kontynuować tortur, żołnierze przerwali je, przyznając, że Sewera broni moc Boża. 23 sierpnia święty Sewer został ścięty na wzgórzu na zachód od miasta Bizja. Podobną śmiercią zginęło również w tym czasie 38 innych świętych męczenników, którzy wyznali Chrystusa przez przelanie krwi, jedni w Bizji, a inni w Filiopopolis.

A przed Państwem odcinek audycji Lecha Pieleckiego, znanego przewodnika. Program ten opowiada o podlaskich miejscach, które warto odwiedzić.

Jeśli mają Państwo ochotę na przeniesienie się do zupełnie innej rzeczywistości, do czasów, gdy można było dość często zobaczyć renesansowe, warowne budynki mieszkalne feudalnych panów, to proponuję dziś wycieczkę nad Bug, do wsi Olendry, koło Siemiatycz. Tam właśnie, około 7 kilometrów na południowy wschód od Siemiatycz, właśnie pan Jerzy Korowicki przez ostatnie kilkanaście lat wybudował własnoręcznie, tylko niezbyt wielką pomocą obcych, prawdziwy 15-metrowej wysokości kamienny dwupiętrowy zameczek ozdobiony mnóstwem wieńczących go blanek, nad którym jeszcze wznosi się widokowa wieża z metalową królewską koroną i dumnie powiewającą naszą narodową flagą. Ten zameczek turyści bardzo celnie chyba nazwali kasztelikiem korony polskiej i ta jego nazwa jest już od lat powszechnie używana. Pan Jerzy Korowicki przywitał nas w wysadzanej świerkami takiej alei, także nazwanej przez turystów Aleją Miłości, którą właśnie kiedy byliśmy, czyścił z opadających drzew igiel i liści, a potem, proszę Państwa, przy kawie opowiadał bardzo długo o swojej wielkiej pasji do zabytkowych budowli i oprowadził mnie po tym swoim kaszteliku. Wszystkie granitowe kamienie, które tworzą mury tego kasztelu, ozdobnego ogrodzenia w całej posiadłości, alejek przy budowli, mostku, fosy i baru już także i dla gości, co jest wprost nieprawdopodobnie, ale faktem jest, że pan Jerzy wykuł to wszystko i wykonał własnoręcznie. Kasztelik w Olendrach, proszę Państwa, to dzieło jakże pracowitego życia, niesamowitego pasjonata, którego po prostu warto zobaczyć i przy okazji posłuchać jego naprawdę sympatycznych opowieści o tej pięknej pasji i historii tego kaszteliku korony polskiej w Olendrach.

Za nami odcinek audycji Lecha Pileckiego, znanego podlaskiego przewodnika. Zostało nam jeszcze trochę czasu do 18, więc posłuchajmy trochę muzyki cerkiewnej w melodiach bizantyjskich. Bo to, co słyszymy w cerkwi na co dzień, czyli śpiew polifoniczny, to stosunkowo niedawna sprawa. Zanim jeszcze ktokolwiek myślał o przeniesieniu muzyki z filharmonii do świątyni, w cerkwiach śpiewało się jednogłosowo. Posłuchajmy najpierw wykonania w stylu greckim.

Niesamowite, że śpiew bizantyjski jest taki tajemniczy. Na pierwszy rzut ucha wydaje się dość smutny, ale gdy się weń wniknie, można odczuć niewyobrażalną radość z niego płynącą. Nazywa się to świetlistym smutkiem, radością zmartwychwstania połączoną z ludzkim pokajaniem za grzechy. A teraz usłyszmy, jak brzmiał taki śpiew w słowiańskiej tradycji, a dokładniej w irmologionie supraskim, czyli tak kiedyś wyglądały nabożeństwa w Supraślu.

Posłuchajmy jeszcze znamiennego napiewu, popularnego i używanego do dziś, między innymi przez klasztor wałamski.

0: Jednym taki monotonny śpiew się podoba, inni wolą bardziej harmonijne kompozycje. U nas w Polsce przyjęły się te drugie, ale przy spokojnym, duchowym śpiewie potrafią oddać ten mistyczny klimat monodii. Na przykład w akafiście, który już za chwilę. Służyć go będzie ojciec Jarosław Szczur, a śpiewać turkowickie siostry. Jest to akatyst ku czci Matki Bożej w jej turkowickiej ikonie. Pomódlmy się razem jego słowami.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Pomodliliśmy się i mam nadzieję wyciszyliśmy. Pozwolę sobie przedstawić teraz taką liturgiczną ciekawostkę. Myślę, że większość o tym wie, ale warto to powtarzać. Wszystkie akatysty to plagiaty. Wszystkie poza jednym. Ku czci Bogu Rodzicy, autorstwa Romana Melodosa. To jest oryginał, na którym inne się wzorują. I nie jest to nic negatywnego w stosunku do ich twórców, bo byli wśród nich święci ludzie. To tak jak z tymi tekstami na pogrzebie Bogu Rodzicy, które nawiązują do jutrzni Wielkiej Soboty. Przez to podobieństwo akatysty przekazują pewną naukę, jednocześnie kierując myśli i skojarzenie na Bogu Rodzicę, która osiągnęła największą świętość, jaką kiedykolwiek osiągnął człowiek. A jeśli przeanalizujemy tekst oryginalnego akatystu, ten kieruje nas na Chrystusa. W ten sposób cześć oddawana ikonom, świętym i Bogu Rodzicy jest czcią oddawaną Jezusowi Chrystusowi.

0: świętych ojców.
1: Święty Izaak Syryjczyk. Dopóki występek jest jeszcze mały i niedojrzały, wykorzeń go, zanim wypuści gałęzie i zacznie dojrzewać.

0: a przed nami wykład biskupa supraskiego Andrzeja pod tytułem Wychowanie w rodzinie, wyzwania i zagrożenia. To bardzo ważny temat, tym bardziej, że w tych czasach wychowanie staje się coraz trudniejsze. Posłuchajmy.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Ja chciałbym, żebyśmy się dzisiaj w jakiś sposób zastanowili nad tymi relacjami w rodzinie między rodzicami, relacjami między rodzicami a dziećmi. Czy te relacje mają charakter spotkania, czy może zderzenia, czy są te trudne też momenty w wychowywaniu, ale również o relacjach międzymałżeńskich. I dzisiaj w jakiś sposób zainspirowało nas, dzisiejszy temat do tego tematu zainspirował nas fakt, iż w cerkwi na przykład greckiej przy zorganizowanych parafiach taktycznie, cotygodniowo odbywają się tego typu spotkania w ramach szkoły rodziców, tak? Takie cykle się coroczne nazywają szkoła rodziców. I to świadczy o tym, że ta tematyka, ona powinna cały czas przebrzmiewać, cały czas jest bardzo aktualna, cały czas są nowe wyzwania, o tych wyzwaniach trzeba mówić. Jak już wspomniałem, to temat wieloaspektowy i gdy sobie spojrzymy na ten świat, który nas otacza i jeśli zaczniemy obserwować z boku to, w jaki sposób zachowują się dzisiejsze rodziny, to bardzo często nas to napawa pewnym strachem. Coraz częściej, na przykład, gdy spotkamy na swojej drodze idącego młodzieńca z mężczyzną w średnim wieku, którzy idą w milczeniu ze schylonymi głowami, to bardzo często okazuje się, że mamy do czynienia z ojcem, który idzie ze swoim synem. Pewna matka, nauczycielka, mamy inny taki przykład matki nauczycielki, która jest niesłychanie jako nauczycielka lubiana w szkole przez dzieci. Dzieci wręcz się ubóstwiają. Pewnego razu wyznała, że jedynym dzieckiem, z którym sobie nie daje rady, i z którym dochodzi między nią do ciągłych konfliktów, jest jej córka. Taka sytuacja jest, moi drodzy, coraz częstsza, więc coraz częściej spotykamy się z problemami w relacji właśnie rodzica i dziecka. W szczególności właśnie u rodziców, których dzieci są w wieku dorastania, więc dojrzewania. Konflikty są w takich rodzinach niestety wręcz codziennością. A spotkanie, czy w jakiś sposób załagodzenie takich w takich sytuacji czasami wręcz wydaje się dla nich niemożliwe. Dochodzi do oscylowania takich napięć. Dlaczego jednak mamy z tym do czynienia? Jeśli takie zderzenie czy konflikt w rodzinie wydaje się niemal niemożliwy do uniknięcia w okresie w relacjach rodzica i dziecka, w tym okresie dojrzewania, to jednak rozmiar i trwanie takiego napięcia, takiego zderzenia zależy w dużej mierze od tego, jak wychowujemy dzieci. I tak, jeśli nasze wychowanie dzieci będzie prawidłowe, to ewentualny konflikt, czy jakieś napięcia, czy zderzenie właśnie takie będzie posiadało mniejsze nasilenie i będzie krótsze czasowo. W innym przypadku, jeżeli to wychowanie nie będzie prawidłowo, dostatecznie prawidłowe, zderzenie rodzica z dorastającym dzieckiem przybierze na sile i będzie trwało o wiele dłużej. Dlatego podczas dzisiejszego spotkania postaramy się ułożyć wspólnie pewien program lub regulamin prawidłowego wychowania. Jakim powinno być właśnie to prawidłowe wychowanie, które pomoże nam w dostrzeganiu i następnie zapobieganiu popełniania błędów. Dostrzeżenia powodów tych ewentualnych błędów i naszą własną odpowiedzialność w sytuacji jakiegoś konfliktu z własnymi dziećmi, czy jakichś napięć, które dochodzi między rodzicem a dzieckiem. Oraz tego, jak takie napięcia możemy zmienić w dialog, w rozmowę. W pewnej klasie gimnazjum o wyższym statusie społecznym, mówimy o pewnej szkole w pewnej dzielnicy, gdzie zamieszkanym przez mieszkańców o wyższym statusie społecznym i ekonomicznym, w cudzysłowiu, mianowicie o takich rodzinach, które posiadają większe możliwości finansowe i wyższym poziomie wykształcenia intelektualnym i tak dalej. Właśnie w takiej jednej szkole, klasie, gimnazjum, podczas egzaminu nauczycielka zadała banalny, prosty, według niej temat do napisania, wypracowania dla tych dzieci. I sądziła, że ten temat, który ona wybrała, będzie bardzo prosty i te dzieci z łatwością będą mogły napisać ten temat na podstawie własnych doświadczeń i spostrzeżeń. Jak brzmiał ten temat? Następująco. Szczęśliwa rodzina. Jednak jak bardzo szybko spostrzegła, ta nauczycielka, ale także członkowie komisji tej egzaminacyjnej, bardzo szybko oni doznali wielkiego zaskoczenia, gdyż w oczach większości dzieci dostrzegli pewne zażenowanie. Wielu z tych dzieci nie wiedziało, od czego mają rozpocząć pisanie tego tematu. Natomiast czas mijał nieubłaganie, a oni nie byli cały czas w stanie zebrać się do zapisania. I w konsekwencji na koniec duży procent dzieci złożyło czyste arkusze lub zapisane w małej części 5-6 linijek o tym, czym tak naprawdę jest, czym jest szczęśliwa rodzina. Powyższy fakt jest taki oszałamiający dla nas, jeśli nad tym się zastanowimy, i jaskrawym bardzo, i wyraża to, że w dzisiejszej rodzinie, w szczególności tej, tutaj mówimy o rodzinach dobrze sytuowanych, zamożnych, czym bardziej zamożna i sytuowana rodzina, tym bardzo często okazuje się, że tym większy bardzo często przeżywa kryzys. Ten kryzys rodzinny, który wpływa bezpośrednio właśnie na ich dzieci. Zwykle, gdy mówimy o rodzinie, opisujemy ją w sposób sielankowy. Wolimy taki opis, który jednak bardzo często nie ma żadnego związku z rzeczywistością. Wolimy mówić o tej dobrej, szczęśliwej rodzinie, o dobrych rodzicach, o dobrych dzieciach, o posłusznych dzieciach. Jednak to wszystko często nie ma żadnego związku z rzeczywistością. I gdy to wszystko słuchamy, rozlega się gdzieś za oknem syrena wozu policyjnego lub karetki pogotowia, albo dobiegają z drugiego mieszkania krzyki, kłótni rodziców z dziećmi, lub raptowny wybuch pirotechniczny gwałtownie nas przebudza z tej sielanki o doskonałej i przekonania o tym, że tkwimy, cały czas znajdujemy się w tej sielance doskonałej rodziny. Pewnego letargu, w którym romantyczny obraz rodziny jest całkowicie nierealny. W naszym wewnętrznym świecie panuje chaos, natomiast w związkach międzyludzkich bardzo często rządzi zderzenie, konflikt i opustoszenie. Bardzo często nasze domy płoną, zaś my się bawimy, a nasze dzieci zdezorientowane, bez ograniczeń, gubią się w tym świecie lub błądzą, niszczą lub sami siebie niszczą, innych lub sami siebie niszczą. Wówczas możemy sobie zadać pytanie, co czynimy, co powinniśmy uczynić. Bardzo często, gdy raptem znajdujemy się, czy trafiamy na taką sytuację, wydaje się nam, że żyjemy w sielankowej rodzinie i raptem pojawia się problem, to niestety, ale bardzo często, co czynimy? Zaczynamy szukać winnych daleko poza nami. I to właśnie ten właśnie fakt stwarza poczucie pesymizmu w odniesieniu do przyszłości naszego społeczeństwa. Wszyscy niemal wierzymy, że za całe zło, które jest na świecie, w kraju, w cerkwi, w naszej rodzinie, ale także w naszym życiu osobistym, winnym jest zawsze ktoś inny. Tam, gdzie osądzanie nie zostawia suchej nitki na kimkolwiek, to właśnie temat zderzenia, to właśnie ten temat, o którym dzisiaj mówimy, a więc tych relacji i problemów w kwestii wychowania naszych dzieci. Gdy dzieci stają się problematyczne i dochodzi do ostrych konfliktów, wówczas co czynimy? Zamiast zastanowić się, dokładnie wejrzeć w samego siebie, wówczas zaczynamy oskarżać systemy społeczno-polityczne, rząd, cerkiew, otoczenie, każdego i cokolwiek. Jednak nigdy samego siebie. Które to ego jest głównym bardzo często powodem nieszczęścia naszych dzieci. Jakiś czas temu gazety pisały o pewnym młodym studencie, który wplątał się w hinduistyczną organizację Hare Krishna. Porzucił studia, opuścił dom rodzinny i całkowicie poświęcił się tej organizacji. Pewien duchowny miał okazję poznać tego młodzieńca osobiście, ale również znał rodziców tego młodzieńca. W rozmowie z ojcem dowiedział się, że już od paru lat nie widział go na oczy. Zapytany więc o los syna, ojciec natychmiast wybuchł, oskarżając wszystkich i wszystko. Mówił: co to za porządek? Gdzie dążymy? Dokąd idziemy? Zobaczcie, jak mnie skrzywdzono. Co robi policja? Co robi cerkiew? Całe życie pracowałem i zobaczcie, ojcze, jaki rezultat z tego. Czyli stawia siebie w pozycji skrzywdzonego. Jeśli ten biedny ojciec spojrzałby na własne życie i sposób, w jaki wychował swoje dzieci, chyba ujrzałby wówczas, że głównym winowajcą za wychowanie i sytuację, w której znalazł się jego syn, był on sam. Zapewne nie miał złych zamiarów, ale popełnił błąd nieuwagi, w błędny sposób. Jego wychowanie, które było, odbywało się w błędny sposób, doprowadziło właśnie do takich rezultatów. I powiedziałbym, że chyba jednym ze sposobów prawidłowego wychowania, powtarzanego przez specjalistów w tej dziedzinie, nie tylko chrześcijan, ale również i innych osób, a więc specjalistów, pedagogów, psychologów, tym głównym sposobem prawidłowego wychowania jest miłość. Relacje rodzica i dziecka właśnie mają oparcie przede wszystkim w miłości. kto nie położy fundamentu tego wychowania, nie oprze się na miłości, kieruje się niechybnie ku problemom, ku zderzeniu, ku konfliktom i ostatecznie wchodzi w ślepą uliczkę. Wychowanie bez miłości zatem nie jest żadnym wychowaniem. Jak również wychowanie w błędnej miłości nie jest również prawidłowym wychowaniem. Czy zatem zapytujemy się, czy aż tak ważnym i decydującym kryterium wychowania jest właśnie miłość? I czy tak ważna jest właśnie jej rola w wychowaniu? Dam wam za chwilę taki przykład z pewnej sytuacji. Dosyć banalnej, bo hasła, które zostało napisane na murze, na ścianie domu. Przez zapewne pewnego młodego chłopaka, chłopca, młodzieńca z litery A w okręgu, w kole, zrozumiałem, że chodzi tutaj o młodzieńca anarchistę. I podchodząc bliżej, można było dokładnie przeczytać to hasło, które od razu wprawiało w uczucie głębokiego zastanowienia. Pewien chłopak, anarchista, rewolucjonista, czy znajdujący się akurat w tym okresie dojrzewania, w okresie buntu, chłopak, typ młodzieńca, który to typ bardzo często spotykamy może na naszych ulicach, chodząc po mieście, po drogach, ulicach miast, młodzieńca ubranego ostentacyjnie, wyrażającego się, odznaczającego się krzykliwym ubiorem, czy w zachowaniem, wyraził na tej ścianie swój ból. Nie mógł oczywiście tego wyrazić przed swoimi rodzicami. I co tam napisał na tym murze, na tej ścianie? Moi drodzy, ten napis brzmi: trochę miłości, ginę. I to właśnie wskazuje, że na to, że ani jego kompania, ani do końca on sam doprowadziły go do tej anarchii, do tego stanu, w którym on się znalazł. Ale co tak naprawdę? Brak miłości, której zapewne nie odnalazł w swoim rodzicielskim domu. Wszyscy dziś mówimy o miłości, ale często to, co rozumiemy przez miłość, nie jest tą prawdziwą miłością. Dziecko, aby zostało prawidłowo wychowane, powinno wzrastać w klimacie miłości. Co to znaczy? I tutaj wymienimy sobie, jak na początku wspomniałem, uczynimy sobie pewien regulamin wychowania. Czyli ta miłość, co to znaczy? Po pierwsze, Ta miłość obowiązkowo powinna trwać i być zachowana między rodzicami. A więc mówimy tutaj o relacjach międzymałżeńskich. Jeśli relacje międzymałżeńskie przeżywają kryzys, wówczas to ten ich stan udziela się również, przecież dobrze wiemy, i dziecku. Jakby najlepiej tego nie ukrywali rodzice, jak najlepiej by nie skrywali przed dziećmi swych kłótni, ostatecznie niezdrowa atmosfera jednak udzieli się im, ich dzieciom. Dziecko jest tak czułą istotą, że natychmiast wychwyca każdy szczegół w tych relacjach międzymałżeńskich i wchłania w to w siebie. Każde zderzenie, każdy konflikt, nic nie umknie przed dzieckiem. Chwyta w mig nawet najmniejsze animozje rodzinne. Nie możemy i tak naprawdę nie da się oszukać dziecka. Po drugie, wychowanie w klimacie miłości zaczyna się od momentu poczęcia dziecka. Pewna matka zapytała się słynnego pedagoga: od kiedy, panie profesorze, od kiedy powinnam rozpocząć wychowanie mego 5-letniego dziecka? I co usłyszała? Usłyszała następującą odpowiedź: moja droga matko, straciłaś już 5 lat, spóźniłaś się 5 lat w tym wychowaniu. A my jako duchowni moglibyśmy jeszcze dodać, że 5 lat i 9 miesięcy. Bo trzeba pamiętać, że już jak dziecko znajduje się w czrewie, w łonie matki, już ono ma przecież i duszę, ma serduszko i tak samo odczuwa wszystkie te relacje, które są między matką i ojcem. Dziś współczesna psychologia dowodzi, że pierwsze lata życia dziecka są najbardziej krytycznym wiekiem. Od nich właśnie, od tego wieku w dużej mierze zależy późniejszy rozwój i życie dziecka. Podczas pierwszych właśnie 5 lat, te pierwsze 5 lat w życiu dziecka są według ich zdaniem decydującym wiekiem. Jeśli zatem zabrakuje wówczas miłości, dziecko zostaje zranione bezpowrotnie. Po trzecie, zatem powiedzieliśmy sobie o tym obowiązku zachowania miłości między rodzicami, obowiązku dawania miłości już od momentu poczęcia dziecka. I po trzecie, należy przestrzec nas przed wielkim niebezpieczeństwem, którego nie chcemy często zauważać w rodzinach. Gdy relacje rodziców zaczynają się ochładzać, gdy miłość międzymałżeńska gaśnie, wówczas małżonkowie przestają być małżonkami, a stają się tylko rodzicami. Jak to zrozumieć? Przestają być, miłość między nimi gaśnie i tak naprawdę to, co ich łączy, to tylko dzieci. Wówczas, aby zapełnić swe uczuciowe potrzeby, kierują się ku dzieciom. I tutaj następuje kolejna zbrodnia na wychowaniu dzieci. Aby wygrać zawody między sobą, ojciec z matką, obchodzą jeden drugiego jawnie bądź podstępem, uciekają się często do fałszu, po to, aby ugrać sobie dzieci. I w tej wojnie, w tej walce, tym terenem, terytorium tej bitwy, tej walki są niestety dzieci. Na przykład, gdy dziecko narozrabiało, to zwróćmy uwagę, czy czasami taki banalna sytuacja. Dziecko narozrabiało, matka nie karze tego dziecka, ale grozi mu. Grozi dziecku słowami. Gdy przyjdzie twój ojciec, to zobaczysz. Po południu powraca ojciec z pracy, jest zmęczony, z bólem głowy i w momencie, gdy tylko otwiera drzwi, wybiega żona i mówi: zobacz, twój syn, jakby to nie był ich syn, twój syn, co on zrobił, co uczynił, to i to. Ojciec, nie mogąc się powstrzymać, w tym momencie na skutek zmęczenia, rozgniewany, chwyta dziecko i zaczyna krzyczeć. Wówczas wkracza pełna miłości matka, żeby uratować i wyrwać swe dziecko z rąk złego ojca. W ten sposób w oczach dziecka ojciec staje się złym. Matka zaś tą, która uratowała go z tej opresji. Innym razem ojciec może lekceważąco odnosi się do matki i mówi dla swego syna: nie słuchaj matki, bo to tylko kobieta, a kobiety nie mają umysłu i nie rozumieją niczego. Słuchaj mnie. Lub często na przykład spotykamy taką formułę, bardzo często w naszych rodzinach. Na przykład zobaczcie, moje dziecko na przykład częściej przychodzi do mnie, woli mnie niż ojca, albo woli, czy na odwrót, ojciec mówi, woli mnie niż matkę. A więc stawia w jakieś żonglowanie, w pewien sposób żonglowanie między rodzicami dzieckiem. Widzimy zatem, że ten konflikt przenosi się z rodziców właśnie tym przedmiotem jest dziecko. Rozgrywamy mecz na własnym boisku. I po czwarte, wychowując w tym klimacie dzieci, czynimy im wielką krzywdę. Wprowadzamy ich w ciągły stres, dlatego że dzieci żyją w atmosferze ciągłych rozgrywek pomiędzy dwoma obozami. Lub inaczej moglibyśmy powiedzieć, znajdują się w strefie obstrzału między jednym a drugim rodzicem. I bardzo często to właśnie te małe dziecko zmusza się, rodzice zmuszają do tego, aby zajęło stanowisko, aby opowiedziało się po którejś ze stron. I w ten sposób pomału zaczynają dzieci popadać w obojętność względem rodziny, względem szkoły, względem cerkwi, buntują się, bądź szukają, sięgają po alkohol, narkotyki. Wówczas rodzice zamiast skruchy lub przyznania się do własnego błędu zaczynają oskarżać, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, całe państwo, cerkiew i tak dalej, i wszystko, cokolwiek. Należy wyraźnie zatem podkreślić, że za młodym rewolucjonistą, tym anarchistą, o którym wspomnieliśmy, czy narkomanem, czy alkoholikiem, co się kryje? Kryje się brak miłości i rodzinnego zrozumienia. Bo czego potrzebujemy my wszyscy, czy to młodzi, czy dorośli, czego tak naprawdę potrzebujemy? Chcemy, aby nas kochano. Czego się boimy? Zaprzeczenia miłości, tego, czym nie jest, przeciwieństwa miłości. I tym przeciwieństwem miłości nie jest jednak nienawiść, a tym przeciwieństwem miłości jest nasza obojętność. I tak pokrótce chciałbym zakończyć te dzisiejsze spotkanie pewną taką, może pewnymi takimi głębokimi przemyśleniami odnośnie tych relacji, które spotykamy w rodzinach i nad którymi powinniśmy się głęboko zastanowić. I przede wszystkim zastanawiać się, zaczynać poprawę każdej rodziny od siebie samego.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.

Za nami wykład biskupa Supraskiego Andrzeja pod tytułem Wychowanie w rodzinie, wyzwania i zagrożenia. Od razu uprzedzając pytania, skąd mnich może wiedzieć o wychowaniu? Do kogo greccy rodzice w latach 80. i 90. zwracali się po pomoc przy trudnych przypadkach wychowawczych i sytuacja od razu się poprawiała mimo wielu wcześniejszych prób? Do świętego Paisjusza Hagioryty, mnicha, który żył na Atosie. Rodzinne problemy znał tylko z opowieści. Ale mnisi różnią się od nas żyjących w świecie tym, że z każdym problemem wylanym przez nas rozmawiają z Bogiem. Modlą się za nas, za rozwiązanie naszych sytuacji, za cały świat. I tym samym osiągają w zakresie wychowania mądrość, jaką świeccy rodzice sami osiągną może dopiero przy 8. dziecku.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Dziś w kalendarzu 2 września 2026 roku. Przed mikrofonem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego w Radiu Ortodoksja. A dziś w wiadomościach usłyszycie o molebnie z okazji rozpoczęcia roku szkolnego z udziałem podlaskiej kurator oświaty, kanonizacji nowych świętych w Konstantynopolu i ofercie pielgrzymkowej do Ilickiej parafii. Trzydziestego sierpnia w białostockiej katedrze świętego Mikołaja Cudotwórcy sprawowany był molebień przed rozpoczęciem nauki w szkole. Nabożeństwu przewodniczył jego ekscelencja najprzewielebniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański. Podczas nabożeństwa wznoszone były modlitwy, by Bóg włożył w serca uczniów początki mądrości i bojaźni Bożej, by oświecono ich mądrością i wzrostem ku chwale Bożej, by swoją mądrością, życiem cnotliwym i trwaniem w wierze prawosławnej byli radością i pociechą.

pochówku dla swoich rodziców oraz umocnieniem świętej cerkwi. Podczas nabożeństwa w katedrze obecni byli m.in. zastępca prezydenta Białegostoku Marek Masalski, podlaska kurator oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz uczniowie wraz z rodzicami. Dziewiątego sierpnia w katedrze Patriarchatu Konstantynopola na Fanarze odbyły się uroczystości kanonizacyjne sześciu nowych świętych, mnichów ze świętej góry Athos. Są to hieromnich Nifon, mnich Nektarios Protopsaltis, hieromnich Dionizjusz z Kolitsu, hieromnich Petroniusz, hieromnich Tichon, mnich Georgios, znany jako Hadzi Georgis. Większość świętych jest pochodzenia rumuńskiego i żyła w XX wieku. Parafia pod wezwaniem świętego proroka Eliasza w Białymstoku organizuje pielgrzymkę autokarową do Gorlic, by pomodlić się i pokłonić relikwiom świętego męczennika Maksyma Gorlickiego oraz uczestniczyć w obchodach setnej rocznicy powrotu Łemków do świętego prawosławia. Wyjazd w dniu 5 września w sobotę o godzinie 7, powrót w dniu 6 września w niedzielę w godzinach wieczornych. Zapisy w parafii świętego proroka Eliasza na Dojlidach.

0: Wczoraj rozpoczęliśmy rok szkolny. Z tej okazji w białostockich świątyniach odbywały się szczególne nabożeństwa. Wysłuchajmy relacji z molebna na tę okazję sprawowanego w parafii Świętego Ducha w Białymstoku.
1: Reportaż w Radiu Ortodoksja.
2: Mądrości, rozumu i otwartość umysłu i usta oraz oświecono serce ku przyjęciu dobrych treści nauki. Do Pana módlmy się.
3: Zasadzi pomiłuj.
2: Aby włożono w ich serce początki mądrości i bojaźni Bożej i przez to odpędzono od ich serc burzliwość młodości oraz oświecono ich rozum, aby odchodzili od zła i czynili dobro. Do Pana módlmy się. Aby oświecono ich mądrością i wzrostem ku chwale Bożej. Do Pana módlmy się. Aby swoją mądrością, życiem cnotliwym i trwaniem w wierze prawosławnej byli radością i pociechą dla swoich rodziców oraz umocnieniem Świętej Cerkwi. Do Pana módlmy się.
3: Zasadzi pomiłuj.
2: O wybawienie nas wszelkiego utrapienia, gniewu i

zawsze Dziewicę Marię, ze wszystkimi świętymi wspomniawszy sami siebie, wszyscy siebie nawzajem i całe nasze życie Chrystus.

Boże.

Tak listu świętego apostoła Pawła do Efezjan. Bracia, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście widzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przeciwnej mocy Jego, abyście wraz ze wszystkimi świętymi zdołali poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście napełnili i doszli do całej pełni Bożej, temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy. Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia.

owym czasie przynosili do Jezusa dzieci, aby ich dotknął. Uczniowie zaś nie dopuszczali przynoszących. Co widząc, Jezus oburzył się i powiedział: dopuśćcie do mnie dzieci, nie przeszkadzajcie im, takich bowiem jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten do niego nie wejdzie. Po czym przytulał je i błogosławił, kładąc

0: imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Umiłowani w Chrystusie bracia i siostry. Przyszliśmy tutaj dzisiaj 1 września, aby poprosić Boga wyjątkowego błogosławieństwa. Błogosławieństwa na początek roku szkolnego. W najkrótszy sposób wyrażamy nasze słowa w słowach w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Niech ten światopogląd, który dzisiaj wyrażamy i tak zawsze zwykliśmy rozpoczynać nasze modlitwy, tak rozpoczynamy również wszelkie ważne dla nas dzieła i przedsięwzięcia. Dlaczego tak czynimy? Bo wszystko, co my, chrześcijanie, czynimy, staramy robić się i powinno być to zgodne przede wszystkim z wolą samego Boga i naszym powołaniem. Całe nasze życie jest odkrywaniem naszego podobieństwa do Boga. I to podobieństwo realizuje się poprzez wierność, posłuszeństwo i przede wszystkim naśladownictwo samego Boga. A przede wszystkim w naszej miłości, dobroci, prawdzie i sprawiedliwości. W naszych dobrych dziełach wyrażamy chwałę Bogu, ufność i oddanie. Przyszliśmy tutaj dzisiaj, by od modlitwy rozpocząć nowy rok szkolny. Rozpocząć kolejne dobre, miłe Bogu dzieło. Spośród całego stworzenia nasz Stwórca uczynił nas bowiem zdolnymi do nieustannego rozwoju. Doskonalenia się, poznawania, odkrywania, kształtowania zarówno swojej tożsamości, jak i oblicza otaczającego nas świata. Świata, który został nam powierzony i za który jesteśmy dzisiaj wszyscy odpowiedzialni. To wszystko zostało dane nam ku czemuś. I to właśnie nieustannie odkrywamy, tego się uczymy. Nasza dzisiejsza modlitwa to prośba o Boże błogosławieństwo na to podejmowanie przez nas wszystkich pedagogów, katechetów, uczniów, rodziców, trud przede wszystkim naszej nauki. To prośba o pomoc, wsparcie w obliczu możliwych trudności, przeszkód i czasami niepowodzeń. Ale nasza modlitwa to również, a może przede wszystkim wyraz przekonania, że trud, wysiłek, który podejmujemy, wynika z naszej wierności Bogu, chęci służenia Mu tym, czym nas obdarzył, pragnieniem doskonalenia i pomnażania naszych darów i talentów, by służyły naszemu pożytkowi, ale aby i dzielić się nimi z innymi ludźmi, by zdobytą wiedzę i umiejętność wykorzystać w życiu codziennym, podobno ich z pomocą później przemieniać świat, wypełniać go dobrem, miłością, prawdą i sprawiedliwością. Po to, by przezwyciężyć zło, fałsz, grzech. Temu ma służyć wierzącemu człowieku rozum i posiadana wiedza. Bo czymże jest sama w sobie nauka, wiedza, mądrość pozbawiona Boga? Łatwo pojawia się pokusa, aby tym cywilizowanym narzędziem posługiwać się jedynie dla odniesienia własnych wymiernych korzyści, dominowania nad innymi. Jakże wiele przykładów takiego właśnie wykorzystywania wiedzy znamy w zmienionej współczesnej historii. Ale i nasze codzienne życie, niech to będzie dla nas przestroga i bodziec, by jako dzieci Boga rozsądnie korzystać ze swoich możliwych darów, które powierza nam Bóg. Rozważnie kroczyć ścieżkami życia, nieustannie pracując nad doskonaleniem swojej osobowości. Wiara poznanie niech prowadzą nas do prawdziwie chrześcijańskiej mądrości, tego wyjątkowego rozsądku i rozwagi. Rozpoczynając kolejny rok nauki, pamiętajmy więc o wzniosłości celu, jaki przyświeca nam i temu trudowi w jego realizacji. Bądźmy pilni i dokładni, konsekwentni, Nie poddawajmy się słabości i zniechęceniu. Bądźmy jak chrześcijanie, prawdziwymi braćmi i siostrami, którzy razem, a nie osobno, zmierzają do osiągnięcia wyznaczonych, obranych celów. Wspomagajmy słabszych, bądźmy wrażliwi na krzywdy tych niesprawiedliwych, ale i silni wobec pokus i pułapek, które na nas czekają przez cały rok szkolny. I co najważniejsze, niech na każdym etapie towarzyszy nam przede wszystkim modlitwa. Nieustannie ubogacajmy się, umacniajmy darami Bożej łaski, których skarbnicą jest święta cerkiew. Modlitwa ta wspólnotowa i osobista, sakramenty, posty i całe nasze przebogate życie liturgiczne to ów duchowy pokarm, który zapewni nam właściwą kondycję i duchową, i fizyczną, wewnątrz równowagę i nieprzerwaną więź przede wszystkim z Bogiem. Z wiarą i nadzieją podejmijmy nasz trud, który przybliżać nas będzie ku urzeczywistnieniu naszego powołania. Powołania, do którego wypełnienia wzywa nas Bóg, Ojciec i Święty Duch.
1: Usłyszyj, my Boże, Spasicielu, nasze powołanie wszech końca ziemi. Usłyszyj, Boże, dalecej miłości, miłości, Boże, Władyka, obie wszech naszych i pomiluj nie. Miłości, Boże, człowiek, który bez Boga jest. Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Boże, który nauczyłeś Salomona i wszystkich szukających Twojej mądrości, otwórz serca, umysły i usta tych Twoich sług, aby przyjęli moc Twojego prawa i z sukcesem poznali głoszone im pożyteczne nauki ku chwale Najświętszego Twego imienia, na pożytek i budowanie świętego tego Kościoła oraz zrozumienia dobrej i doskonałej Twojej woli. Wybaw ich z wszelkiego wrogiego ataku. Zachowaj ich w wierze oraz we wszelkiej pobożności i czystości przez wszystkie dni ich życia, aby rozkwitali w mądrości i pełnieniu Twych przykazań i aby tak przygotowani wysławiali Najświętsze Twoje imię i stali się dziedzicami Twojego Królestwa. Albowiem Ty jesteś Bogiem silnym w miłosierdziu i łaskawym w mocy. I Tobie należy wszelka chwała, cześć i pokłon Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków.

0: Prezydencie, Szanowni Państwo, dyrekcja chyba zespołu szkół mechanicznych, drodzy nauczyciele, drodzy rodzice i dzieci, droga młodzieży. W psalmie rozpoczynającym dzisiejszą naszą modlitwę padły takie słowa: błogosławiony mąż, który pokłada nadzieję w Bogu. Dzisiaj, przychodząc tu na tą modlitwę, pokazujemy, że pokładamy nadzieję w Bogu, bo nic, co zaczynamy bez Boga, tak naprawdę nie wieńczy się sukcesem. Dlatego wszystko, co zaczynamy, powinniśmy zaczynać modlitwą. Wstajemy, dzień rozpoczynamy z modlitwy. Spożywamy posiłek, rozpoczynamy modlitwą. Idziemy do szkoły, prosimy Boga o pomoc, żeby tam w tej szkole wszystko ułożyło się według Jego woli. Takie życie jest życiem prawdziwego chrześcijanina. Takie życie powinien prowadzić każdy, kto nazywa siebie, że jest wierzącym, że jest chrześcijaninem. Dzisiaj, rozpoczynając nowy rok szkolny, też spotkaliśmy się na modlitwie przed tym, jak pójdziemy do szkół. My już z panem prezydentem wczoraj rozpoczęliśmy z modlitwy rozpoczynającej rok szkolny, bo wczoraj modlitwą rozpoczęliśmy uroczystości, wojewódzkie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. O modlitwę prosiła pani kurator i też była na modlitwie po to, żeby właśnie z modlitwy rozpocząć nowy rok. Rozpoczynając rok szkolny, wszyscy potrzebują modlitwy, bo potrzebują jej w pierwszej kolejności uczniowie, którzy idą, żeby się uczyć, nauczyciele, którzy też idą do szkoły, żeby tę wiedzę przekazywać swoim uczniom. To też jest wielki dar, umieć przekazać wiedzę uczniom. Ale też dziś rodzice w szczególny sposób przeżywają ze swoje dzieci, które rozpoczynają nowy rok szkolny. I oni też dzisiaj się modlą, w szczególności za swoje pociechy, żeby rozpoczynająca się dziś edukacja była jak najlepiej przyjmowana, przyswajana i potrzebna w życiu. To, co możemy w dzisiejszym dniu powiedzieć. Tak ma wyglądać dzisiejszy dzień, ale tak ma też wyglądać każdy dzień. Bo idąc do szkoły, chociaż krótką modlitwę, jeśli nie w domu, to w drodze do szkoły. Ta modlitwa powinna mieć miejsce. Zwróćmy się zawsze do Boga z prośbą. Żeby już dzisiaj nie przedłużać, bo przecież jeszcze czeka was droga do szkoły i pierwsze spotkania z nauczycielami, a być może nawet i zajęcia, proszę mi pozwolić, że będę życzył wszystkim obfitych łask Bożych i mądrości. Nauczycielom i uczniom i rodzicom. Niech Bóg was wszystkich błogosławi i prowadzi w mądrości przez to życie, tak żebyśmy osiągnęli też życie wieczne. Dziękuję bardzo.
1: Ekscelencjo, proszę przyjąć serdeczne podziękowanie za modlitwę inaugurującą rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Dziękuję także za błogosławieństwo przekazane tym wszystkim, którzy rozpoczną już dzisiaj naukę. Ten Boży znak niech dotknie każdego ucznia, każdego nauczyciela, pedagoga i tych wszystkich, którzy będą swoją wiedzę i swoją mądrość przekazywać młodemu pokoleniu. Przy okazji chciałbym serdecznie poinformować, iż do 15 września będzie to czas organizacyjny. Wznowimy Bractwo Dziecięce oraz Bractwo Młodzieży. We czwartek o godzinie 18 zapraszamy młodzież na grilla. W niedzielę rozpoczyna śpiew podczas pierwszej liturgii chór dziecięcy. Do udziału zapraszam dzieci. Jednocześnie proszę rodziców o współpracę z duchowieństwem. Tylko na takiej zasadzie możemy osiągnąć pewne efekty. Serdecznie pozdrawiam z rozpoczęciem nowego roku szkolnego i wszystkim życzę błogosławieństwa i pomocy Bożej.
0: Proszę o zabranie głosu, bo jakżeby bez słów Pana Prezydenta. Ekscelencjo, księże proboszczu, wielki ojcowie, drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele. Dzisiaj to szczególny dzień. Nowy rok szkolny rozpoczynamy, ale to też taki okres w życiu każdego ucznia, kiedy zmienia się klasę, zmienia się otoczenie, często zmieniają się też nauczyciele. I jest to bardzo ważne, aby pamiętać o najważniejszym nauczycielu, to co wczoraj mówiliśmy na inauguracji wojewódzkiej, aby przyjść, prosić o błogosławieństwo u Pana Boga, u Jezusa Chrystusa i iść przez cały rok szkolny z poczuciem, że jestem chrześcijaninem, że mam błogosławieństwo cerkwi. Ktoś powiedział, że jeśli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. I myślę, że to są piękne słowa, które mam nadzieję będą przyświecały Wam też przez cały rok szkolny. W imieniu Pana Prezydenta Białegostoku, Pana Tadeusza Truskolaskiego, chcę złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dobrego roku, wielu sukcesów, spokojnego czasu, nauki, zdobywania nowej wiedzy o świecie i o otaczającym nas w tej świecie. Bardzo serdecznie dziękuję, Ekscelencjo, za tę modlitwę, za błogosławieństwo. I wiem, że na każdej liturgii się modlicie za uczących i uczących się. I niech ta modlitwa trwa jak najdłużej. Wszystkiego dobrego.
2: Reportaż w Radiu Ortodoksja.

A za nami relacja z molebna z okazji rozpoczęcia roku szkolnego w parafii Świętego Ducha w Białymstoku. Wszystkim uczniom i nauczycielom, tym obecnym, byłym i przyszłym, życzymy udanego, błogosławionego roku. A w przypadku niepowodzeń w wynikach edukacji najmłodszych, przypominamy, iż w trebniku jest modlitwa czytana nad dzieckiem źle uczącym się i można śmiało poprosić duchownego o jej przeczytanie. Każdy problem, nawet taki, lepiej rozwiązać wraz z Chrystusem niż na własną rękę.

Dobiega godzina końca naszej audycji. Dziękuję za możliwość towarzyszenia Wam dzisiejszego wieczoru. Żegna się z Państwem ksiądz Grzegorz Wasiluk, a za chwilę usłyszymy modlitwy wieczorne. Jutro tradycyjnie zapraszamy już od 16, a przywita Was Katarzyna Waśkowska. Do usłyszenia. Z Bogiem. Sława Jezusu Chrystusowi.